zakukała kukułeczka w ciemnej komorze. Obstała mnie sznuróweczka, teraz mi może. I tak kuka, i tak mnie cituje. Powiedz, że mi kukułeczko, wiesz mój miły, nocuje. Czy w pokoju, czy na polu, czy pojechał z pannami, czy pojechał z innymi. Na rozmaleń wodę nosi, na róże nie będzie. Obliwał się mój kochany, przepraszać go nie będę. Obliwał się na mnie we dnie, a ja na niego w nocy. Jak mi przyjdzie do łóżeczka, to mówię, piosy, takie piosenki się śmiało.